Panikę z metaforii, subletę na matury do cenu aż tori. Rabi nikopadu sól, tori za tori. Nie ne ori, ale guźni za te dori. Za di, zeskacę ti obe dori. Tane guła, se dorce go bero ori. Urmy duce, gdzie z góry majda.